latam. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie

będzie.

0: niemiła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry.

Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Nic nie słyszę, co mówisz.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokowiście!

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

0: Emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
1: Reklama.
2: Powtórka programu.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Już prawie 5 minut po godzinie 19 zaczynamy Kulturologię. Dzisiaj w programie Franciszek Piątkowski zaprosi na fantastyczny festiwal wyobraźni Starfest. Wspomnimy Igora Mitoraja, jednego z najbardziej uznanych polskich rzeźbiarzy współczesnych. Minęło 12 lat od jego śmierci, dlatego przypomnę fragment rozmowy z Agnieszką Stabro, autorką książki Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu. A że złota polska jesień, miejmy jak najdłużej, będzie nam sprzyjać, wraz z Dorotą Czarny z UKS Azymut Siedliska porozmawiamy o tym, dlaczego warto wybrać się na roztoczańską mordęgę. Za sterami czuwa Mateusz Wiak, ja nazywam się Agnieszka Józwik i gdyby ktoś był w pobliżu Radziszewskiego 16, trwa koncert Siema Żaki. Chatka Żaka wita wszystkich studentów. O 20 wystąpi Max Stachasiuk, przez jedną z ogólnopolskich gazet nazwany Odkryciem 2025 roku.

0: Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Franciszek Piątkowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I będziemy rozmawiać o fantastycznym festiwalu wyobraźni Starfest, który startuje 16 października, to już piąta edycja.
2: Już piąta edycja i to edycja...
1: Jubileuszowa, będziecie świętować.
2: Tak, jak to było w pewnym filmie, okrągła piąta rocznica, będziemy świętować piątą rocznicę. No cóż, ten festiwal robi się coraz większy, coraz piękniejszy i coraz bardziej zawartościowo, mówię tutaj o programie, interesujący, więc no, chyba musimy tutaj rozwinąć pewne rzeczy, bo naprawdę warto na ten Starfest przyjść, a dlaczego, to pewnie zaraz powiemy.
1: Nie? Tak jest. To w ogóle niezwykła sytuacja, bo rozmawiamy o festiwalu, którego jest pan też gościem.
2: Tak, ja staram się, ponieważ ja jestem lokalcem. Tak, jestem lokalcem, no to wstyd by było nie być we własnym mieście na takim fantastycznym wydarzeniu. Ja tam jestem jako gość, jako literat z Lublina, bo piszę słowiańską fantastykę, która zresztą w dużej części się dzieje w Lublinie, na Lubelszczyźnie, pod Lublinem, więc rzeczywiście staram się ten patriotyzm lokalny tutaj i w swojej twórczości podsycać, ale także i w takich działaniach, które no, staram się pokazywać, jak, jeżeli chodzi o sam Starfest, jak bardzo mamy ciekawą, naprawdę godną uwagi i godną tego, żeby tam pójść, imprezę.
1: Zanim przejdziemy do samego programu, co nas czeka podczas tych trzech dni, chcę jeszcze zapytać, bo będą na pewno spotkania z panem i w piątek, i w niedzielę. Jak to jest z drugiej strony, spotkać się z czytelnikami? Czy to dodaje jakiejś energii w pisaniu, w kolejnych...
2: Powiem szczerze, ja jestem
1: oddawaniu kolejnych stron,
2: który właściwie spędza niemalże każdy weekend na jakimś festiwalu, targach książki albo jakiejś imprezie literackiej, tudzież słowiańskiej, ewentualnie fantastycznej. I powiem szczerze, ja co chwilę się widuję z czytelnikami i co tydzień to robię. Niemalże, bo w tamtym roku byłem na 36 imprezach, więc jeżeli rok ma 52 weekendy, no to można sobie tam szybko obliczyć, ile tego zaliczyłem, ale powiem szczerze, ja bez tego żyć nie mogę. Bez kontaktu z czytelnikami, którzy przychodzą i ci starzy, tak to nazwijmy, którzy te moje książki już przeczytali i przychodzą tylko, żeby mi powiedzieć, że jak fajnie się czytało, ewentualnie ci nowi, których mogę przekonać do tego, co robię i tego, co proponuję i tych treści, które przedstawiam. I to jest niesamowita absolutnie rzecz. Ja jestem tak nakręcony takimi imprezami, więc no, jeszcze podczas tych imprez czasami faktycznie, czy spotkania autorskie, czy jakaś prelekcja, ale powiem szczerze, ja zazwyczaj jestem dostępny dla czytelników i strasznie mnie to, brzydko mówiąc, kręci. Jara wręcz, że ja rzeczywiście takie spotkanie odbywam i mimo, że ja po dniu takiego intensywnego festiwalowania, tudzież targowania jestem zmęczony jak koń po westernie, to ja jestem tak nakręcony, że ja następnego dnia wstaję o godzinie 5 rano, się budzę i ja już

0: Możemy o tym chwilę powiedzieć?
1: U mnie?
0: Tak.
1: To znaczy to...
0: 27 października.
1: Tak. Możemy już, bo to już jest rzeczywiście ogłoszone. To,
0: no nowość więc, z serii Słowiański Świat.
1: Tak jest. Wydawnictwo Replika, dosyć zasłużone, jeżeli chodzi o słowiańskie treści, bo naprawdę dużo takich właśnie odświeżeń, przedruków, reprintów, takiej naprawdę porządnej literatury, ale także Replika sobie wymyśliła, że te Słowiańskie Światy, czyli będzie pokazywać słowiańską fantastykę w różnych odcieniach, różne autorki i autorzy, i teraz wymyślili antologię opowiadań. Premiera już za 2 tygodnie. Tam też moje opowiadanie jest, ale to od razu tu wszem i wobec mogę ogłosić, że to jest moje ostatnie opowiadanie, które dałem do antologii jakiejkolwiek na zewnątrz, bo ja generalnie jestem zadeklarowanym selfem, a już tych opowiadań na różnych antologiach jest multum, więc stwierdziłem, że to jest ostatnia antologia, w której będzie moje opowiadanie. Teraz ja już będę tylko i wyłącznie, no, krótko mówiąc, u siebie to, co wszystko trzymał i od siebie pokazywał i wydawał. Ale będzie naprawdę ciekawa rzecz. Świetne autorki i autorzy. Zapraszam serdecznie. Antologia będzie poświęcona ogólnie tematowi Święta Dziadów. Tak? Każdy gdzieś tam jakieś te pomysł na ten temat miał. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawe. A ja ze swoją strony mam z kolei w listopadzie zbiór takich wierszowanych bajek dla dużych i małych, także też ode mnie, w sensie mojego autorstwa, coś będzie, no ale to jeszcze chwilunia.
0: I wracamy do Starfestu. Przypominamy, od 16 do 18 października, piątek do niedzieli, na targach Lublin będzie można przeżyć różne emocje, między innymi spotkać się z twórcami. Opowiedzmy, kogo Starfest w tym roku zaprosił.
1: Powiem szczerze, jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że program w tym roku jest tak niesamowicie naładowany, że to trudno powiedzieć w ogóle, kogo tutaj wymienić, a tu zaraz, żeby się nie obraził ten niewymieniony. Jest program przebogaty. To nie jest już, powiem szczerze, impreza, która się tylko i wyłącznie koncentrowała, bo te pierwsze edycje, no to rzeczywiście był naprawdę fajny, potężny, bez przesady z tym potężnym, ale duży jarmark, tak, fantastyczny. Były pewne takie wydarzenia towarzyszące, można było się naprawdę doskonale pobawić, no i gdzieś tam troszeczkę tego programu. I z roku na rok ten program tak potwornie puchnie, takie się rzeczy tam pojawiają, że w tym momencie, no to rzeczywiście uczestnicy, których serdecznie, absolutnie zapraszamy, będą mieli duży ból głowy, jak to zrobić, żeby się wyrobić z tymi rzeczami, na które chcą pójść. To nadal klonowanie niestety poza naszym zasięgiem, trzeba będzie dokonywać czasami dramatycznych wyborów, bo jak się patrzy na tabelę programową, no to naprawdę, no coś kosztem czegoś i nie sposób tutaj jest wymienić, że a będzie jedna gwiazda, a tak to
0: a
1: sobie jakoś
0: tam. A na kogo pan
1: tam,
0: Franciszek nie? Piątkowski się wybiera?
1: Znaczy ja powiem tak, ja zawsze jestem przykuty do stoiska, więc zapraszam do mnie stoisko numer 10, na samym wejściu będę wszystkich witał i zapraszał i się uśmiechał, ale no, z uwagi na moje ciągoty literackie, książkowe, no to wiadomo, że ja najbardziej oczekuję tych osób, które są z takim światem związane. No więc
0: czyli
1: wiadomo,
0: Andrzej
1: że
0: Pilipiuk?
1: Będzie Andrzej Pilipiuk. Zresztą pan Andrzej jest takim człowiekiem, który absolutnie jest dusza człowiek i zawsze się daje zaprosić i przekonać do tego, żeby rzeczywiście na Starfeście być. I będzie też Fundacja Ku Przyszłości prowadzona przez Marka Farfosa, czyli tak naprawdę no, fundacja, która tutaj twórczość pana Andrzeja mocno pokazuje, ale będzie też Misiek Gołkowski, który też zawsze bardzo chętnie i z dużą radością przyjeżdża do Lublina, zresztą jest tutaj troszeczkę rodzinnie powiązany. Będą panie, a właściwie pani i panowie, przynajmniej z tego, co widziałem, Sinister Project, czyli moi serdeczni koleżanka i koledzy Kaja Andrzejewska, Janusz Stankiewicz i Jarek Dobrowolski, będzie Kasia Wierzbicka. Mówię tutaj o tych, którzy siedzą w klimatach literackich. Kto tam jeszcze? No, naprawdę troszeczkę będzie, więc jeżeli miałbym

0: gdzieś tam rzeczywiście czas na to, żeby chodzić po Starfeście i korzystać z programu, to na pewno bym do tych twórczyń i twórców uderzył, bo wiem, że są fantastyczni i naprawdę namawiam, żeby się z nimi spotkać i też namawiając do tego, żeby przyjść na tenże Starfest, też mam jeden apel, jeżeli ktoś jeszcze nie był, ewentualnie nie zawsze albo rzadko zdarza się takiemu komuś chodzić na takie eventy. My nie gryziemy i staramy się nie być potworni i straszni, więc proszę podchodzić, proszę zagadywać. Jeżeli chcecie pogadać, ale się boicie, to proszę się nie bać, bo ja wielokrotnie się z takimi rzeczami spotykam, że ktoś mdleje na widok kogoś, kto przed chwilą, kogo się przed chwilą przeczytało książkę, prawda? No nie, no zazwyczaj ci autorki i autorzy to są normalni ludzie, i którzy naprawdę tęsknią do takiego kontaktu, tak? Jak przychodzisz na Starfest, to wpadnij, zbij pionę przynajmniej. Będzie nam ogromnie miło, a nie traktuj nas jak smoka na cokole, bo my naprawdę na was czekamy, tak? Także zapraszam nie tylko dlatego, że to będzie świetna impreza, ale również dlatego, że fajnie, żebyśmy się spotkali. Nie?
1: Spotkali, zrobili zdjęcie.
0: Dokładnie tak. No ja zazwyczaj selfiki robię, bo tak, w książkach autografy jak najbardziej. Proszę podchodzić, proszę o to pytać, proszę oczekiwać i żądać nawet, żebyśmy te autografy i dedykacje do książek wpisywali. Taka nasza rola i bardzo tę rolę kochamy. Także proszę bardzo, jesteśmy dla was.
1: I oprócz tego wśród gości m.in. Marcin Kruszewski, czyli Prawo Marcina, Krystian Machnik z napromieniowanych.pl i Lidia Sadowa, którą możemy kojarzyć jako głos Elsy w Krainie Lodu.
0: No powiem szczerze, że po prostu tych gościń i gości jest tyle i naprawdę to już będzie ból głowy na tej piątej edycji, bo trzeba będzie latać jak kot z pęcherzem, nie dość, że od punktu do punktu programu, to jeszcze łapać te osoby, które tam się pojawią, no naprawdę będzie kolorowo, wesoło i każdy znajdzie coś dla siebie, bo to nie jest tak jak czasami niestety niektóre konwenty mocno idą w taką jednorodność, która trochę mi się nie podoba, a na szczęście Starfest tego na razie unika i mam nadzieję, że uniknie. Tam można znaleźć i anime, i Star Warsów, i Tolkiena, i science fiction.
1: I koncerty.
0: I koncerty też, warto o tym powiedzieć. Tak, i zabawy dla dzieci, i pokazy. Naprawdę 3 dni fajnej zabawy będzie, więc naprawdę warto. No i właśnie te koncerty, które zawsze Starfest organizuje pod koniec piątku czy soboty. I to są akurat bardzo często zespoły też bliskie mojemu sercu słowiańskiemu, bo to są zazwyczaj takie kapele, które grają czy słowiański folk, czy nawet folk metal. Także naprawdę świetnie, świetna zabawa będzie.
1: I za chwilę na naszej antenie też Łysa Góra zagra, która wystąpi.
0: O, proszę bardzo, no Łysa Góra też wystąpi, także, ale no naprawdę, już fajne zespoły się pojawiły wcześniej, kolejne teraz będą przy kolejnej edycji, myślę, że naprawdę ten Starfest się pięknie rozwija. Ja jestem od samego początku bardzo zaangażowany w tego Starfesta i od samej pierwszej edycji widzę, jak to pięknie puchnie i programowo, i atrakcjami, i dobrą organizacją. No mam nadzieję, że jeszcze rok, dwa i wreszcie wykosimy ten pyrkon, który zobaczycie.
1: Tego wam życzę.
0: Tak.
1: I jeszcze wspomnijmy tylko na koniec, czyli mamy 13 bloków programowych z tego, co kojarzę, i propozycje dla osób w każdym wieku, między innymi dla dzieci.
0: Też jak najbardziej. No właśnie będą pokazy. Tam powiem szczerze, jak ja ze swoimi małymi córami gdzieś tam przychodziłem na ten Starfest, no to rzeczywiście one gdzieś tam przepadały, bo to pokazy chemiczne, a to jakieś zabawy, a to coś. Dobrze, że organizatorzy też na to stawiają, bo no, to jest rzeczywiście wydarzenie i dla bardzo małych, i dla mocno dużych, więc no, trzeba całymi rodzinami przybywać 16-18 października. na świetną zabawę. A mam nadzieję, że pogoda będzie taka, że nie będzie można się opalać, ale jednocześnie też będzie taka, która pozwoli wyjść z domu i rzeczywiście tam na te targi Lublin się pojawić.
1: Gdyby komuś jeszcze było mało oprócz tego, o czym opowiadamy, to na pewno będą turnieje, sesje RPG, konkurs cosplay.
0: No tak, to zawsze jest konkurs i cosplay to na każdym konwencie czy na imprezie fantastycznej to jest zazwyczaj bardzo mocno żelazny punkt programu, więc też mam nadzieję, że tutaj piękny ten konkurs będzie wyglądał i zawsze się spotyka z przeogromnym zainteresowaniem, także no, bez cosplaya nie może dobry konwent się udać, więc tutaj też będzie. No, naprawdę ciężko wymienić wszystko, co tam będzie, bo będzie tak nabity ten festiwal atrakcjami, że będzie głowa bolała od przybytku. No i bardzo dobrze, niech boli.
1: Zapraszamy od 16 do 18 października, od piątku do niedzieli, Targi Lublin, przypomnę, ulica Dworcowa 11. A o fantastycznym festiwalu wyobraźni Starfest opowiadał Franciszek Piątkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na Starfeście. Będę sprawdzał listę, widzimy się.
2: Słuchasz Kulturologii.

0: Powtórka programu.
1: Słuchasz Kulturologii.
2: We wtorek minęło 12 lat od śmierci Igora Mitoraja, jednego z najbardziej uznanych polskich rzeźbiarzy współczesnych. Tworzył głównie poza granicami Polski, między innymi we Francji, Włoszech i tam właśnie we Włoszech miał swoje miejsce na ziemi, miasto Pietrasanta, włoską stolicę marmuru. To tam zaczął tworzyć swoje monumentalne rzeźby, które są jego znakiem rozpoznawczym, a jego prace Eros Spętany, czyli Eros Bendato, możecie zobaczyć na rynku głównym w Krakowie. I o twórcy rozmawiałam z autorką książki jego dotyczącej, czyli Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu, Agnieszką Stabro, podczas spotkania z publicznością w Centrum Spotkania Kultur. Jak to było z tobą i z Igorem Mitorajem? Na pewno to jest pytanie, które pojawia się zawsze i wszędzie. To była miłość do jego sztuki już od czasów szkolnych?
3: Tak, trafiłaś w zasadzie. Historia moja z Mitorajem była długa i proces dochodzenia do tej książki też był długi. Ja pierwszy raz się spotkałam ze sztuką Igora Mitoraja właśnie w szkole, kiedy była wystawa w Warszawie, ponieważ ja kończyłam Szkołę i Studia w Warszawie, na Placu Zamkowym była właśnie wystawa rzeźb Igora Mitoraja i jednym z zadań z historii sztuki bodajże zostało nam przydzielone takie zadanie, żeby na tą wystawę się wybrać i potem ją opisać. I to był mój pierwszy kontakt. Rzeczywiście była to miłość od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć. Te rzeźby od razu mnie zachwyciły, przemówiły do mnie, no jakby poczułam tą też wrażliwość artysty, ale potem gdzieś Igor Mitoraj wokół mnie krążył, gdzieś się przewijał i jak najbardziej wracałam do jego sztuki, natomiast przyszli inni bohaterowie na książki, jakieś inne tematy, inne sprawy i przed napisaniem, czy właśnie jakiś czas zanim się zabrałam do pisania, rozmawiałam z przyjacielem, który też jest wielkim fanem właśnie Igora Mitoraja, jego sztuki i podsunął mi taką myśl, żeby być może napisać biografię. I ja muszę powiedzieć, że nie podchwyciłam tego pomysłu, znaczy pomysł podchwyciłam od razu, ale raczej moja reakcja była taka, że no przecież na pewno już coś jest o Igorze Mitoraju, to jest niemożliwe, żeby nie było biografii. No i zaczęłam szukać, okazało się, że nie ma. I im bardziej nie było i im mniej tych informacji znajdowałam, tym bardziej czułam się zmotywowana, żeby coś jednak takiego bardziej całościowego stworzyć.
2: To też masz doświadczenie w pisaniu biografii, bo to nie jest twoja pierwsza biografia, którą się zajmowałaś.
3: Tak, to jest trzecia biografia. Pierwszą biografię napisałam o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, drugą o Camille Claudel. Więc ten temat rzeźby troszkę do mnie wrócił i to też nie było zamierzone, to był w zasadzie taki szczęśliwy przypadek. Ale muszę powiedzieć, że ta biografia była pierwsza w sensie źródeł, ponieważ jeśli chodzi o książkę o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i o Camille Claudel, to była książka napisana, siłą rzeczy były to książki pisane na podstawie źródeł pisanych, archiwów, listów przede wszystkim. Książka o Camille Claudel to jest książka napisana na podstawie korespondencji Augusta Rodena i Camille Claudel, więc to były biografie oparte na materiałach pisanych. Przy Igorze Mitoraju to była taka pierwsza książka w głównej mierze oparta na relacjach, na źródłach mówionych, na relacjach ludzi. No muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inna praca z materiałem archiwalnym, zupełnie inna praca z materiałem mówionym. No, nie mniej fascynująca.
2: I teraz tak a propos Igora Mitoraja, chcę cię jeszcze zapytać, bo zaczęłaś te informacje na jego temat zbierać od końca, jak gdyby zaczęłaś w ten sposób pisać tę książkę. Jeszcze przejdziemy do tego, co było najtrudniejsze, ale myślę, że to był jeden z łatwiejszych momentów.
3: Tak, to jest też właśnie różnica między poprzednimi książkami a tą książką, ponieważ przy poprzednich biografiach rzeczywiście pisałam chronologicznie i prace nad książką przebiegały chronologicznie, też no, troszkę siłą rzeczy. jeśli chodzi o korespondencję na przykład. Natomiast przy Igorze Mitoraju materiały takie pisane rzeczywiście zbierałam na początku, natomiast książka jest napisana chronologicznie, natomiast materiały takie z wyjazdów, z podróży rzeczywiście zaczęłam od końca, czyli od Pietra Santa i muszę powiedzieć, że to też był szczęśliwy przypadek, ponieważ to był ostatni rok przed pandemią i jeszcze się udało do tych Włoch wyjechać i rzeczywiście zacząć od miejsca, no od miejsca, gdzie jest pochowany. Też tak pomyślałam, że to jest miejsce, od którego należy zacząć, skoro wybrał je i na miejsce no, ostatecznego, na miejsce pochówku, ale też na 30 lat życia to jest miejsce, od którego trzeba by zacząć.
2: Też do tej wizyty w Pietra Santa i do tego, że właściwie tam jest bardzo znany i nie ma osoby, która by go nie znała, wrócimy. Natomiast jeśli pozwolisz, porozmawiajmy o rodzinie, bo myślę, że te początki życia Igora też nie były łatwe i też prosiłabym, żebyś o tym powiedziała, ale samo zbieranie informacji na ten temat też było dla ciebie utrudnieniem.
3: Tak. W ogóle jeśli chodzi o zbieranie informacji, to zaczęłam od takiej kwerendy źródłowej, jakby siłą przyzwyczajenia i siłą nawyku. Zaczęłam od kwerendy źródłowej i tych materiałów nie było zbyt dużo. Też często były tam stwierdzenia, które się wykluczają, stwierdzenia, które nie są do końca prawdziwe, które potem w czasie weryfikowania okazywały się zupełnie sprzeczne. I kiedy już sobie zrobiłam taką porządną kwerendę źródłową, no to zwróciłam się do rodziny, jakby naturalnym pierwszym krokiem było zwrócenie się do rodziny i tutaj się spotkałam z odmową rozmowy. Oczywiście ja 2, 3, 4 razy tą prośbę ponawiałam, ale też no, w pewnym momencie uznałam, że to jest też prawo do rodziny do po prostu odmowy takiej rozmowy. Więc rzeczywiście było to spore utrudnienie, jeśli chodzi o jego dzieciństwo. Też Igor Mitoraj nie lubił za dużo mówić o sobie. I tych wywiadów nie ma zbyt dużo. W zasadzie jest tylko jeden wydany wywiad Rzeka, w którym troszeczkę o tym dzieciństwie mówi, ale też bardzo sprytnie różne fakty troszeczkę ukrywa, zaciemnia generalnie swój obraz. Jeśli chodzi o dzieciństwo Igora Mitoraja, no Igor Mitoraj urodził się w Niemczech, gdzie w mieście Odran, gdzie jego matka przebywała na robotach przymusowych, a ojciec był oficerem Legii Cudzoziemskiej, z pochodzenia był Francuzem i tam przebywał w obozie jenieckim. Igor Mitoraj się urodził właśnie w takich warunkach. Potem trafił z matką do Drezna i z tego Drezna do Grójca, do wsi pod Oświęcimiem, skąd w dalszą drogę twórczą wyruszył.
2: To też jest ważne. Nie miał na początku łatwo, bo też był panieńskim dzieckiem, które wróciło ze swoją matką do wsi w Małopolsce i też musiał się w ten sposób tam odnaleźć.
3: Tak, trzeba pamiętać, jakie to były lata. To Igor się urodził w 1944 roku. Miał około 3 lat, jak w tym Grójcu z matką zamieszkał. No wtedy czasy były inne. Zofia Makina, bo tak się nazywała matka, była samotną matką. W dodatku no, ojciec był w zasadzie nieznany tak naprawdę, więc to gdzieś potęgowało ostracyzm, z którym się spotkał. I zresztą akurat o tym Igor mówił wprost właśnie w tym wywiadzie Blask Kamienia, że w zasadzie wsparcie miał tylko w wujkach, w dziadku, natomiast nie było to, nie miał jakiegoś solidnego wsparcia rodzinnego. Też trzeba pamiętać, że jego matka w Grójcu wyszła za mąż, za Czesława Mitoraja, stąd właśnie nazwisko Igor Mitoraj. Czesław Mitoraj przysposobił Igora, ale też no, pojawiło się rodzeństwo. I też Igor to bardzo, o czym sam zresztą mówił, bardzo mocno przeżył, no, odczuwał jako jakiś rodzaj konkurencji. No, było to na pewno dla niego trudne i te relacje też potem nie ze wszystkimi, ponieważ oczywiście z częścią rodzeństwa te relacje były pozytywne, no ale też sam mówił o tym, że układało się różnie.
2: tak a propos tego rodzeństwa, jedna z sióstr często później go odwiedzała, prawda?
3: Tak, tak. Z jedną z sióstr był szczególnie związany, bywało u niego i we Włoszech, i we Francji, gdzie też miał posiadłość, natomiast no, te kontakty były różne.
1: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Póki co złota polska jesień nam sprzyja i myślę, że to dobry pomysł, żeby wybrać się na roztocze. A na jakie wydarzenia konkretnie, o tym będę rozmawiać z Dorotą Czarny z UKS Azymut Siedliska. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dobry wieczór.
1: W takim razie jest to zaproszenie na dwie imprezy. Roztoczańska mordęga, brzmi to rzeczywiście konkretnie, oraz na turystyczną imprezę na orientację spacerkiem po Roztoczu. I teraz to jest ważna rzecz, że to są wydarzenia, w których rzeczywiście zostawiamy nasz internet i GPS w telefonach w spokoju i próbujemy się zorientować w tym, co się dzieje w przestrzeni.
2: Dokładnie. Wybieramy się na Roztocze, a konkretnie do Krasnobrodu, przy ośrodku wypoczynkowym Jolanta. Będzie się znajdowało Centrum Zawodów. Wszyscy, którzy będą troszeczkę tutaj pobiegać, pospacerować, wyruszą do lasu.
1: I bardzo słabo słyszymy, także gdyby można było poprawić jakość internetu, to będę bardzo wdzięczna.
2: O, zaraz zobaczymy, czy teraz słychać lepiej.
1: O, wspaniale, o wiele lepiej, bardzo dziękuję. Teraz możemy konkretnie już rozmawiać o Roztoczu. Czyli tak, warto się wybrać. Obydwie imprezy, tak jak pani powiedziała, startują w Krasnobrodzie i to jest bardzo ważna informacja, że to jest sobota 17 października. Najpierw może zacznijmy od roztoczańskiej mordęgi, bo to nie będzie pierwsza edycja.
2: My roztoczańską mordęgę zaczęliśmy organizować od 2022 roku. To była nasza pierwsza edycja jesienna, później zorganizowaliśmy drugą. I jak tak siadłam i zaczęłam liczyć po naszej rozmowie z panią, tak, to już będzie piąta jesienna edycja roztoczańskiej mordęgi, w tym trzy zimowe. Za każdym razem inny teren, inny las, inne troszeczkę okolice Roztocza.
1: Tym razem będzie zwiedzany Krasnobród i okolice, ale też powiedzmy o trasach, bo można się wybrać na przykład na trasę, która liczy 3 kilometry, ale można wybrać też chyba tę, która najbardziej jest popularna do tej pory, tak jak widziałam po zgłoszeniach, 25-kilometrową.
2: Tak, to są zawody, to właśnie taka impreza dla wszystkich, którzy chcieliby troszeczkę się poruszać. Są różne trasy w zależności od kondycji, od umiejętności. Wybieramy sobie albo spacer krótki, 3 km z rodziną, z dziećmi, osoby starsze, kiki, nordic walking, 5 km, może to być trasa 10 km, tutaj mamy z podziałem na kobiety i mężczyzn, no i dla tych wytrzymałych, którzy chcą się naprawdę sprawdzić w naszych terenach tutaj Roztocza, 25 kilometrów. Też na kobiety i na mężczyzn dzielimy kategorię.
1: I ważne jest bardzo to, o czym już też wspominałam, ale myślę, że warto to podkreślić, że obowiązuje, tak jak czytałam w regulaminie, ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora.
2: Tak, zawsze jak organizujemy zawody, tuż przed startem każdej kategorii tutaj jest tak zwana odprawa, czyli nasi organizatorzy omawiają i mapę, jak wygląda, co jest na niej zaznaczone, jak wyglądają punkty kontrolne, na co należy zwracać uwagę. Mówimy o bezpieczeństwie, o tym, co należy ze sobą zabrać. No więc tutaj każdy przed wyruszeniem w trasę dostaje mapę od organizatora. Tą, którą mamy, jedynym urządzeniem, które może się posługiwać, to jest kompas. No i tutaj wiadomo, że muszą mieć telefony uczestnicy, tym bardziej, że to jest 25 km do kontaktu z organizatorami, gdyby zaistniała taka potrzeba.
1: I ważne jest też to, że zgłoszenia przyjmujecie do najbliższej niedzieli.
2: Tak, formularz jest otwarty cały czas. Trzeba wejść na naszą stronę www.azymutsiedliska.pl i znaleźć właśnie wydarzenie Roztoczańska Mordęga i z automatu jest tam taki formularz do uzupełnienia i tak serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.
1: I proszę mi jeszcze powiedzieć, bo tak czytałam o tym wydarzeniu, to jest zarówno wydarzenie skierowane do osób, które biegają, ale też niekoniecznie. Można też tę trasę tak pokonać spacerem.
2: Można spacerować, dlatego tutaj bierzemy pod uwagę to, że to jest sobota, to jest czas wolny, każdy chce spędzić ten czas jak chce. Jedni chcą pobiegać, że tak powiem, to ten czas, który spędzają w ciągu tygodnia w pracy, chcą, że tak powiem, wyeksploatować się troszeczkę mocniej, a może są lepsi kondycyjnie, wybierają takie dłuższe trasy. Natomiast są osoby, które chcą po prostu pospacerować, zwiedzić nasze okolice, ale to jest przede wszystkim skupienie się nie też na chodzeniu i myśleniu, tylko czytanie mapy, bo każdy dostaje mapę, więc musi iść do konkretnego punktu, zorientować tą mapę, a jak idzie do danego punktu, to musi, że tak powiem, szczególnie z tymi dzieciaczkami uważać tutaj na trasę, więc jest dużo ciekawych miejsc, dużo ciekawych obiektów, które będą mijać po drodze, na które wcześniej, jak się wyrusza, to się nie zwraca uwagi. Więc tutaj my niejako, stawiając dane punkty, zmuszamy do podejścia w konkretne miejsce, żeby zobaczyć coś, co przykuje naszą uwagę i zachęcamy, żeby to oglądać.
1: Myślę, że w czasach, gdzie wszechobecny jest internet, to rzeczywiście jest wyzwanie. Wziąć mapę, kompas i tylko i wyłącznie z tego korzystać, żeby odnaleźć kolejne punkty.
2: Zgadza się. Na trasę warto też wziąć ze sobą wodę, jakąś kanapkę, bo wiadomo, że różnie może być, więc to jest podstawa do wyruszenia w drogę.
1: Jeszcze tylko wspomnijmy, bo jest też to inne wydarzenie 16-17 października. Tak, i to między innymi jest skierowane do szkół, ale też nie tylko.
2: Tak, to jest taka impreza dwudniowa. 16 to jest dla szkół podstawowych i rzeczywiście też tutaj są biegi przełajowe i też taka gra terenowa dla grup, bo wiadomo, że chcielibyśmy tutaj, żeby jak największa ilość osób poznała nasze okolice, bo mimo, że mieszkamy na Roztoczu, mimo, że znamy nasze niby miejscowości, ale tak na dobrą sprawę pokonujemy te trasy codziennie i nie zwracamy niejednokrotnie uwagi na coś, co inni podziwiają. I dlatego nawet od najmłodszych lat chcemy, żeby te dzieciaczki, jak przyjadą ze szkołą czy z nauczycielami na zawody, to żeby się jeszcze przeszli i pozwiedzali. Bo z reguły Krasnobród to tylko zalew, ewentualnie miasto, to te okolice. A my zapraszamy do lasu, nad zalew. Drugiego dnia też mamy taki spacer po okolicy. I też dla dzieci, dla rodzin, dorosłych, seniorów, miłośników spacerków Nordic Walking. I też będzie można się przespacerować, też będzie można sobie tutaj przejść jedną trasę. Dla tych, którym jedna trasa będzie mało, będzie mógł sobie przejść drugą trasę, bo biorąc udział na przykład w roztoczańskiej modlędze, wybierze sobie trasę tą krótką, 3 km czy 5, przyjdzie, zregeneruje siły, stwierdzi, że ma ochotę przespacerować się jeszcze, więc pójdzie sobie na drugą
1: i kontynuuje
2: trasę. Dokładnie, a można zdobyć tutaj medale i w jednej kategorii, i w drugiej.
1: A przede wszystkim spędzić czas w przepięknej scenerii.
2: Tak, ze wspaniałymi ludźmi, bo to przede wszystkim poznawanie ludzi. Jak ja to mówię, takich zakręconych pozytywnie, którzy naprawdę cieszą się z tego, że wychodzą z domu i idą, spacerują. czytają mapę.
1: W takim razie zapraszamy zarówno na roztoczańską mordęgę, przypomnę to 17 października, ale także turystyczną imprezę na orientację spacerkiem po Roztoczu, to już 16 i 17 października. Zgłaszać się można do 11 października. Wystarczy wejść na stronę Uczniowskiego Klubu Sportowego Azymut Siedliska i tam się zgłosić. A ja bardzo dziękuję pani Doroto za rozmowę. Moją gościnią była Dorota Czarny z UKS Azymut Siedliska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwał Mateusz Wiak, za chwilę Kuba Czerniak i Centrum w Mroku. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia za tydzień.
0: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

Najświętszej Roka w mieście.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
0: Zapraszam, Radek Barszcz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

0: promocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Radio Centrum.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: promocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock,
2: punk,
1: metal
2: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im. Opola,
1: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: emocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście!
5: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
4: Reklama.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
0: Reklama.
3: Radio

0: Jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O, no i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20:00. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
1: Autopromocja. Reklama. Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi? A czy kurtkę oddasz mi?

Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus pod domu i jedziesz. Nie wiadomo.

mamy. Choć i powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasno folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasno folią będzie ciepłe.